0: Aż to cemeldźensa we wusowaniu, to wiedząc rano Bettina Wenderotowa.
1: Hej, dobre ranie. No hej, wczera su zatkulario skunčnje raz tak prawe z Božom mieli z wedrom, a to je so dere hodžało do Kuluskej. Kupile wczera večo zatkula bičtura, kak je tam bežało, a kak su kupile suwa z letušej sezonu z pokojom, o tym dźensa rano słyšiće. Potom pola dame do Rachlua, tam menujcy su dotal kapavce zvone z ruku zvonili, to so nie Krótko zmieni, a też jeszcze dalsze wiece mają tam planowane krótko przed jubileum, też o tym dzień rano wiec w powieściach. A poladamy do dalekiego świata, mianujcy do Peru w Andach, tam je młody Serb Szymon Pöpel, mnohim je unijo znaty, je tam krosnowacz był, co je tam co dożywił, to nam dzień rano powieda. A też nasz serial Narodne Mięciny dzień rano nas oczekuje Niemcy ma Mađarski a ich politiske zastupnictwo. O tym dżęca rano też jeszcze słyszycie.
0: To potyki ma jeszcze wiele wiac dżęca rano. Bola nas. Aj, to są niekrymo.
1: Przypadł.

krótko po Bětle na 6. 5. 16. z radosću do žiwienia startowaše runja Anna Maria Brečnederec z nami do nowego dnia, ale też woni maja jeszcze ranči postrus przyjadowane. Mario Hess, chce nas mianowicie jeszcze postrowić. Stawacz, chce z nami też Daniela Hasec. A wiezo, Coffee Beach, możecie z Ralfom Bumium Bosium. Wszystkie tutaj tytule słyszycie po nas. Hacz do 6.

0: Mario Hess je dospěwał a z tym je nětko z dybkom na pošesćich.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Biskupstwo Drežano-Mišno je pomenowało kontaktnieju w osobu za padu zneużiwania duchownej autority, kiedy biskupstwo z dobą zdzieli je wozywiwo poriad za wobkadzenie z takimi pohożkami. Niewotwisny kontaktni w osobie Anna Müller-Steffens a pater jezuitu Herbert Rieger nie jestaj pola biskupstwa przystajenaj, rozmowy z nimi są dowierliwe. Duchowny przewod, duszepastorstwo a cyrkwińska autorita nie mieli sożenie za to używać, ludzi wotwisnych czynić, manipulować a im swobodu brać. Tak biskup Heinrich Timmer Evers. Kulowie doby czera mustwo słoneczna róża w osmu stacju bić woli bulowie tury zatkule. 20 mustwo rajesze tam lesni kupeli. Kupanski miszto Uwe Mikela jest dotalny sezonu spokojom, hacz również bieše juli słaby miesac. Dotal bie hižo wiace hacz 16 tysac wopytuariu kupać, teko mia huloni cywej sezonie. Pošovski kupeli zladuja dotal tež na skere minjatu sezonu, najebač toho veseli so pošovska gmina jako noše okupele, so sluša onak 100 najrenšim po cvi Nimske. Přirunanju hodnočenju opetovarju na Google zamestni so pošovska kupel na 8 až 40 mestne od viace hač 2000 kupelu. Nitko nadžije so tam na čopve a s tem dobre august. Dzieła za turystyczne wówicze przy Szybojskim jezoru pola Wojerec pokroczuje. Kiedy wojerowski mieszczanski zariad zdzieli, wod czerowszego zapadny brio przygotuje. Za to dobia wulkę mnóstwa zimie pohybować. Nimo to kładu wodowody, milinu a dalsze medie. Na zimie chcedza potom na briohu rostliny zesadzeć. Rajkaniszcze a centralne parkowaniszcze przy Szybojskim jezoru wostanie te za czas twarskich dziełów w otorenie. Zwony rachluskie kapoki może so przychodzie też digitalnie zwonić. Z pomocą spychowania przez lider może humodernizowanie złoprodzić. Dalej chcedzia lica jeszcze z czyny barbić, też drewiane wałki a zapażmo z drewa ma so wuporedzić, a ze szkitą przed szkodnikami namazać. Na końcu dostanie fasada jeszcze nową barbu a zakot nowe durie. Klitu sveči rachlovska kapoka, kotraž přisluša kulovski osadže svoje stoljetne vopstače. Na Vyšej šuli Slepo je sočera 5-dňovski mezinarodny medijowy kemp zahaju. Jun převedu zromadne medijowi pedagogojo studia Lucia ze Smerdžacije a sobu dživačerio projekta Zorbit, kiž spěchuje revitalizaciju zariadniskim zvjazku Trebin Slepo Dživin. Na kempie w obdzila so serbšćinu wuknjacy šulerio Wyšeje šule Slepo a šulerio ze Českije z partnerskeho kubwaniša gymnazij Polička z Pardubickeho kraja. Dženca mate napšikład nimsko-serbsko-česki radiowy přinožk a videoklip nastać. To bych upowieszcze, kiž namakače tež na internetnych stronach a darmotny app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Wiele, wiele słońca, dżęca, a horcy dużny dzień na swoczakuje. Pecza cice ci do samosydoma cice ci stopniu dżęca zmijemy. Wieczor muło potom z blakami so zarimać, a te albo tam nene wedro po kraju czanecz.
0: Na puczach a na drogach, naszym końcu je tak daleko, wszystko okej, okay, ale jeszcze raz na to skiećmiu, ja wiem, wszako co są stajne na tempo dżarżycze, ale tutaj tydzień co w osobie wiele tempo mieri, w osobie wiele błyska, przecież się tak mianowana Speed Week.
1: Serbski rozwóz.

Wosada Mienczyno, Bonna Bursches, Čechie a z nowym dniom startujemy wiezo tež, tak dym zo poladniemy raz do Proteczki a kiedyś

Krótko do cybelki nasz jest 5 godzin 42, wosrycz 5. prózdninskiego tydzienia smy. Dzieci mają nie tylko jeszcze jeden miesiąc prózdniny. Wow, to jest wiele. A to jest wizo potem też czas, w którym możesz się raz wuleczeć, znano, stanować, kiba niedzie daleko,

k Mario Geistisch přec. W naszym dżęsniejszym wusowaniu rozprawiamy o tyle wosibitym dołodowym dożywieniu. Młody Serb jest zamienujący do Peru, do Andu podał, żeby tam krosnowo. Što to je, to zonicze za pochodzinę tu w naszym programie. Aż już nie może oczaknąć tą polada nieść do naszej app MNR Serbia, albo też na naszą internetną stronę. Tam jsme wozywili artykel ze spektakularnymi fotami jeho krosnowanskie tury po Andach. A apropos horiny, szczerze so wytlica też do horu podali. Nie trzeba jak to runie von Ande być, znano szako bichu to Alpy, Tatry, Kirkonosze, albo też Czornobo. Potom strzelcie też rady wy nam wasze foto, wo tam a przypisajcie niekotre informacje, gdzie to je, a z kim tam jeszcze. Serbia na kotru horu strzela wy w dolnym czasu nitko podali, so krosnowali. Serbski rozwój się cipny, a wieselimy sobie wiezo przez wasze dopisy. Na jedno rysze, że to wiezo przez naszą app MDR Serbia, albo też jako mailku na serbski-program@mdr.de. Na kotru horu, z czego są nie tylko dowolnym czasu, albo prózdninach podali.

Jara woblubowany wšak je nětko w lěčnym času tež stajnje lěčne dźiwadło, a tajke nimi je wšako jenož tu budyšenje, ale napřikład našim koncu tež w Ratnje, tam wšako raja při Skalisku. A ja si myslu, što to dotali jeszcze wiedzą, nie je zase tam raja, tun to ne pozdyšo z tohole konca tydženja wie, přetož wšako by tam wulke njezbožo Wichora dla je człowiek tak zniezbożył, bo był tak zabity od badacego sztomu, co je zniezbożył, respektywnie co je zemrył. Nie tylko tam dalej jeszcze rać nie może, przecież się tam wszystko jeszcze przeniewiesty, bo komiknie pak pyta ja tam niż je wiszczył zjednoczeństwo za dalszymi możnościami dalej rać, tak rec druży rać, do niż pak to nie rozrysane, że może naposled krać, dotal tam niczo nie bieży, što już ma kartki. Za tute przedstawienia tun smieje nie tylko wrócić, tak one zdziela, ale wiezo wiesela, so tyż dziwadło w Radebergu, a szice akterojo, przez to jeli so si wasze kartki kołacze, kiba so nie żadacze si fęki roczo, ale zacze za to dobropis, albo wuzwoleci si cyle inesze przedstawienie, przetoż może czy tak też tam niższe dziwadło podpierać. W okomiknie pak najpierw raz nie raja, pyta ja pak kelż prajene za alternatywnymi jewiszczymi, na kotryż moli wustupić. Tam, przy jewiszczu w Skadisku, pak nie można wustupić. Najpierw raz dalej.

A der je na zemi dola stajnje, dož mamy krasnu serbsku hudźbu nicwierno. A tuž zaspěva nam dźensa rano hišće Michał Cyš vo Donje Rosalii. Nam šetca je so dźensa rano tež Lex Hendrickson. A na droze Rio je z nami Michaela Melzerowa. Wszystkie tutaj spiewy słyszycie po takim hać dosadnych naszym programie, a nie tylko dajcie sobie dwie całcze, a dwie szalce kofia ze swodzecz z Markom Smu a Dualom.

0: Peru, kraj w Južnej Americe, kotryž je znaty za niedosze miesto Machu Picchu. Dźensa su to jenož jeszcze ruiny. Niedel pak by to centrum mocnostwa Inku. Peru je nimo toho znaty za jezor Titicaca a žowo Amazonasa. Tola typiske za Peru, zvonym miestom Lima, nesu jenož wodźizny a wulki dešč w les, ale tež gigantiske horiny, Andy. Runje to, do tutych jest młody Serb przed tydzieniem podał.
1: Tu czasny syn w mniejszym mieście, które się mianuje Huaraz. To jest przyrujane, kajż samat w szwajcarskiej. Tu są wiele krosnowaru zetkaja, a wiele ludzi, kiedy chce puczować a horiny dożywić.
2: Powiada serbski wucza a krosnowar Szyman Pöpel. Doła je swoją jezbu do Peru planował, czedał zaoszak jest i tojszto.
1: Krasna krajina je mnie tu wabiła, Cordillera Blanca. Tu masz horiny, które są wyższe 5000 a samo 6000 metrów.
2: Popuczuję tu ze Żakom, krosnowanskim partnerem, kiedy chce się to runia kraj, wo sobie pak wierzki ando odkryć.
1: Myśmy tu romadzie, ja, Riany, ale dwie za też czeskie a techniczne czeskie horiny krosnowali. Ważne jest, gdyż na takie wysokie horiny wyższe 5000 metrów dziś, za co aklimatizujesz.
2: A tak staje się jej uczyli tam pomału na horski, cienki powietor, a też na wysokość zwuczywoj powieda dalej. Jedna z horu, na kotruż staje się podawoj, je
3: Hora Alpa Majo. Alpa Majo je na jara znata horina pola Krosnowarju. Tutaj jest w 1966 jako najrańsza hora świata uzwoliła. A si raz tutun horu jenoś wobladać, tożno je jara wulke użadanie.
2: Na 6000 metrów je ona wysoka, a z cyła niczo za lajką. 5 do 6 dni se za to popuczu, wiacere kilometry pieszy, prethać co z cyła na horu a na krosnowanie nie podaż.
3: A mój waczok je był jara ciężki, tyś od kolegi. Kojiż waczok, 5 kilo.
2: Unie to pak je za wiacy dniowsku toru trebne, szako su tyś po lodowcu krosnowali.
3: Na našim třetím dňu, na kterém jsme šli na naše vysokostné lodové livo, tak prajené, je bylo tajké hubené vedro, kůrjava, žádný vít a samo sně je se šo, tak zase vše tamné expedicie zestupili do bázového liva a já a můj přečel žák jsme si prajeli a v horinách může vedro kice raz se zmenit, mu půjdeme dále k tým vysokostným livy. A tak jsme byli zase celé sami.
2: A tohle, tuto věřk nejste i naposledky docpěvoj, se má nej neje se děřešlo a tyž vůmenenia bychu se zase poubenčili.
3: Jen věřk jen je hory docpěč, to je šec tun posný plustypk. Najrenší je, so ke ty hory dostat, tožně jen tajky úlky dodondy, když kůže nedoživí a nedočiní.
2: Wiatce zboża miechu pozdziszo, między drugim są wierzch chore i szynka, z wysokością 5500 metrami docpieli. Zajucy się poda się młody Serb, zase na dąpucz, Peru ze swoimi gigantyckimi chorami, wostanie jemu pamiatku.
0: Tak daleko w osobite dołolu zaczyszcze wuczeria Szymana Pöpela, kiż je w Andach popuczu. Niekotre impresje smyłam na naszej internetowej stronie, a też w naszej app MDR Serbia zestajli. Tam namakacze nimo toho też dalszą zajmą reportażu w Peruje, kotruż je Bogna Korenkoa zestajiła, jakoby tam loni popuczu. A jeli macie też te albo tamne rejane dołolowe dożywienie, leca w horinach, nie trzeba ja szak tak spektakularne być, kajż po Andach krosnować Tatry na przykład, jako też, że dosahaja Alpy albo Czornobu, potem pisajcie nam, a strzelcie rady swoje impresje a futa. Najlepiej przez mailku albo powieszczą funkcję w naszej app MDR Serbia. Krótko do byle nasydym z tym je 6 godzin 14.

0: Ja sem Ludk Pito, eksperta za worakałstwa a prysle. Ludkaj mato, juro, kiedź pójtaj. Ludkaj, štoda tuta dere wonja, kajš čerstwy klip.
1: Woń stupa z aparata tam nablidze.
0: Haj, tajki kaščik z wokniškom. Oh, poladam raz nuc.
1: Ja tež. Małe kuluch čista nucka leži. Je to snano džiža, tajke pečenske koto, ale z wiekom, abo samo golebka za čisto.
2: Toto laža na golebka nie, ale automat za pečenje kleba.
1: Nie, za mnie je to kolebka za czysto. Ladaj to lepsze z wokneszko do maszynki.
0: Kuluch czysta, on so hiba.
1: Zawieszcie niewidzomny kuzło czysto tuka.
2: I wo, pieczenskie maszynce so czysto derje w upiecie. Je czopwo a przytulnie, kajś w kolebce.
1: Tu wonka na aparacie pokaza so czerwiena liczba 200.
0: Ach, to jest zawieszcze horcata.
1: 200 stopniów. Tun, kiś tun klip tam nucka toka dobi. Dajku horcotu znieść móc.
0: Klip nucka drema. Spi, klipuszko, spi.
1: Chcemy se jun potom zeswodzieć dać? Dostanie szak hiżo brunu skoku.
2: Jak da chceś klip maszynce jeść? Dyś masz taki strach.
1: Tun klip dyrbi potom wiezo won przyńcz. Za to dała zawyższe niekakie kuzło.
0: Haj, knefle. Tu tun jole raz delest woczu.
2: Oh, żana dobra idea. Swieca nucka jest hasnua. A czopwota je nietko najskiery tejś fuk.
0: Szo jedne. Klipy zawyższe jeżo przepieczyny.
2: Doczekajcie. Wocinimy doczka.
0: Jak dere to wonja.
1: O, horco. Horca para mi do nosa stupa.
0: Potom dziracza na bok. Ja pak skoczył raz na skoku. Hep.
2: O, kiedź buj to lakito. Ty se nozy spalisz.
0: A, ja mam szkone. A ja mam czwak dobro kleba. Štuce voptač.
1: Ja. Je tun svodne.
2: Jenož derje, zo je mašinka hasnjena.
0: Jenož derje, evak me tež išče přepeče.
1: Kito, maš te išče kusk za mne.
2: A prošu, za mne tež?

0: Runje sće zase dožiwili lube dźěći worakaustwa z ludkami, ale tež dundak was zase přeprošuje, mjenujcy k sobuhodanju. Što abo koho da dźěći tule wopisuja?
1: To jo kulwate, to je ty ruškate.
2: Tam pa nesmia przewyle dźěći ore hrake nrowadze prasne.
3: Tam si cilem lepero přičinene.
4: Tam jen zasmyk.
5: Stumudzien z hoka skakaca sotie rekat.
0: No a to by krótki wurysk z naszego aktualnego dundakowego hodanczka. Jeli so je wczoraj jeszcze kompletnie słyszeli, możecie to jeszcze raz nakładać w naszej app MDR Serbia albo też na naszej internetowej stronie. My je wam jeszcze raz wozywili. Hacz to czwórka, niech puszczycie nam prawo wotmowu. A potom z czasobu w kotole. Znano was wulosujemy za wulkę dundakowe myto. Przetoż przeradzi dundak sobotu najpierw raz prawe wuhodanie, a potom też jeszcze prajmieno sztu smieso przez dundakowy darek weselicz.

0: Napos sedmich je. Dobranje.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. Biskupstwo Drežany Mišno je pomenowało kontaktnieju w osobu za padu zneużywania duchownej autority. Kež biskupstwo z dobom žili je wozywiło poriad za wobkadzenie z takimi pohoškami. Niewotwisny kontaktni w osobie Anna Müller-Steffens a pater jezuitu Herbert Rieger nieste pola biskupstwa przystajenaj, rozmów z nimi są dowierliwe. Duchowny przewod, dusze pastorstwo a cokwinska autorita nie mieli so żenie za to używać ludzi wotwisnych czynić, manipulować a im swobodu brać, tak biskup Heinrich Timmer efas. Kulowje je wczera mustwo Słoneczna róża w osmu staciju Beach Volleyballowie tury zatku ledo było. 20 mustwo raje się tam lesnej kupeli, kupanski miszto Uwe Mikela jest dotalny sezonu spokojom, hać również by się juli słaby miesac. Dotal by jeżo wiace hać 16 tysiąc wopetuariu kupać, tylko miachu loni cywi sezonie. Pośuski kupili z laduja dotal też na skierę miniatu sezonu, najebać toho weseli so pośuska gmina jako nosze okupele, so słusza kupek 100 najrinczym po cywi niemskie. Przyrównaniu hodnoczeniu wopetuariu na Google zamestni so pośuska kupel na 8 a 40 miestne od wiace hać 2000. Nietko nadzieja so tam na czopwy a z tym dobry august. Dziwa za turystyczne wówicze przy Szybojskim jezoru pola Wojerec pokroczuje. Kiedy Wojerowski mieszczanski zariad zdzieli, od czerowszego zapadny prio przyjotuje, za to dobia wielkie mnóstwa zimie pohybować. Mimo toho kwadu wodowody, milinu a dalsze medie. Na zimie chce dzia potem na priohu rostliny zasadzić, rajka niszczo a centralne parkowa niszczo przy Szybojskim jezoru w ostaniety za czas warskich dziwów w otoreni. Zwony rachlowskie kapoki może so przychodzi też digitalnie dzwonić. Z pomocą spiechowania przez Lido może homodernizowanie złoprodzić. Dalej chce dzia lica jeszcze szczyny barbić, też drewiane wałki a zapażmo z drewa ma so wuporedzić a ze szkitą przed szkodnikami namazać. Na końcu dostanie fasada jeszcze nową barbu a zakot nowe durie. Klitu świeci rachlowska kapała, kapałka, kotraż przysłusza kulowskie w osadzie swoje stoletne w obstacze. Na wyższej szuli Slepo jest odczera 5 dniówski międzynarodny mediowy kemp zahaju. Jun przewiedu zromadnie mediowy pedagogojo studia Lucja ze Smerdzacije a sobudziwaczerio projekta Zorbit, kiż spichuje rewitalizaciju zaradniskim związku Trebin Slepo Dziwin. Na kempie obdziela so serbszczinu wuknecy szulerio wyszyje szule Slepo a szulerio ze Czeskie z partnerskiego kubwaniszcza gymnazji Policzka z pardubickiego kraja. Dzieńca ma ty na przykład niemsko-serbsko-czeski radiowy przynośk a wideowy klip na stacz. A to byś upowieszcze, kiż namakacze też na internetnych stronach a na domotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Haj pomału tu słońco do wyszyny jedzie, gdyż budyszy nie zwuk naladam. Dzieńca wostanie. Słońco cały dzień nam na niebiu przyniesie horce temperatury między 5 a 30 a 7 a 30 stopniami maksymalnie, a wieczor może potem so jednym albo drugim końcu zarymać a podiszczować.
3: Geht schon nach Astüri, dass mir Sorels mit Niederseifersdorfem und Kodersdorfem, dann so Wobkat Trochu Gopi, das hat Menschen und Lehe, dann Trebatsch und dort la Tvarnischa.
1: Serbski Rosbus.
3: Wortladaja Wotoho, je naszym Kunstu Schietko Boratku. Zdjelče nam rade, jeli so se to zmeni, naši app MDR Serbia, možeče nam pisać, kiba za nas tu budušinje zazvoniče, budušin 37 400 je naše číslo.

0: tujskeho zaposłanca w parlamencie w Budapeście. Zakład za to je mniejszynowy zakoń, w którym się zakotwiene, że mają narodne mniejszyny prawo na swojskiego zastupnika. Za to dostaną samowolożony mandat, to rzeka, że nie trzeba ja tylko głosu nazbierać, każ etablirowane polityczne strony rozkładzie miasto przedsedka krajnego samozarenistwa Niemców i Maďarskiej, a zdobom prezydentka Federalistyckiej Unii Europejskich Narodnych Mniejszyn FUN Olivia Schubertowa.
1: Za jedne sydło parlamencie dobia mniejszyny, niedzie cija 20 do 25 tysac głosu nazbierać. Dokaż pak są mnohe mniejszyny w Maďarskiej kietro małke, mate jenoś syntojo a rumojo, a Niemcy szansu do parlamenta zaczanić. Dotal pak jest to jenoś Niemcam poradziło.
0: Lica pak nic. Nie je dosahało, żeby niemski kandidat do parlamenta zaczanął. A o tym są też maďarsko-ryczne media rozprawili.
2: Frisch hierinko parlamentivalo staszo kutan. O Moďorursági németek országos önkormány...
0: Strach abo paniku pak toho dla mez nímske menšinu širič netrebaja, meni Olivia Schubertová.
1: Mez politikáremi maja šitke národne menšine jara vulku naladnosť. Strony přesahujo je menenie, zo ma stát národne menšine podpírač. Nové knežostvo je svoje dživo runie zahajivo. Sim si viesta, zo tu kvílne státne spichovanie tež dale tajke vostanie.
0: A tak ona dale rozvoži, sú národne menšiny v parlamente zastupené. Každá menšina má tam jednoho rečníka. Tepak nemajú žiadne hlasovacie právo a nemôžu tie žiadne zákonské iniciatívy zapodať, tak Schubertová.
1: Oni pak majú právo na čísky zákonov, když one národne menšiny potrechia, studovať, diskutovať a zaposvancam rážiť. A parlament dobí im trebné podvožky sprístupniť. Za to máme vúbierk za národnosťe, ktorýž je runohodný vúbierk všem tamným v parlamente.
0: A v tutom vúbierku sú všetké poznate národne menšine kraja zastupene. Přirunač moli to z menšinovej rádu pola na sve Nímske, kde však sú všetké štyri připoznate menšine Nímske je zastupene. Tu chvíľu diskutuje v maďarskej runie o aktualizovaniu médiového zákonia. A tam maja národne menšine vzatež svoje predstavy a mysle přidživač.
3: Janek Vurča je nám vo nímskej menšine maďarskej rozpravial. Dalsze przynoszki w narodnych mniejszynach a w mniejszynowych temach namakacie wiedzą na naszej internetnej stronie, a też na app MDR Serbia, gaśtyś audiotece, a RL Sounds.
4: Narodne mniejszyny. Trzeba to, co wiedzieć.

70 lat hižo dybki romadzimy, albo so dybki syba niemski romadza, a nie, ja nitko nie mienu niekakie payback dybki, ale te dybki w registrze Flensburgu mienujcy. Dżensana, dżin przed 75 latami, dżo jedna dżestwa jedna posta mienujcy, je zjazkowe knieżostwo, dż zjazkowe hamt za jezdżenie nadrozy założyło, a to w Flensburgu. Poprom pak su hakle do centrale, leto pozdišo, po takim džajatna čustva dvaja posta potom pravje začaneli, a z toho časa sem smidža so pravidlonje dybki romadžič, tedeš ako njebe nemska išče zjednočena v bukotne nemski, po takim potrichi nas to poprom hakle trochu pozdišo.

A z wulkim Gečbu startujemy do dźensniša servisa, do dźensnišich pokiwow. Gečbu měri so na wšitkich spěwarjow muskeho chora Delany. Dźensa wječor to wotměje so konječanske burske stwě wurjadna proba za přichodny wustup. Zwučowanie započnie so kaž zwučeny wječor setnich. Tutym piatym prózdnińskim tydzieniu maja w Szulskim Muzeju w Stróži zaso pisane poskytki za dzieci a szulariu. Dżęca so z molowaniem zabieraja. Za 10 euro są tam wasze dzieci od 10 do 3 zastarani. A tyż do Muzea Zapadnie w Łużycy może się dzieci wuleczeć, a to dżęca od 2 do napo 4. Tam może so z praszynem zabierać jak je možno zo zvěrjata a rostliny, kotrž su před milionami letami žive byli, dženca jišče dawaja? Cečo tam potekim vo fosiliach sledžič. Vobydlarski policist zahradnického zvjazka při kloštorskej vodže Andrej Kobo převedže dženca za so rěčnu hodinu, a to od popodňa 4 do večera 6. Zjazk serbskich spiewanskich towarstwów chce znowu z wami zromadnie spiewać, a to cele po zwłoczonym waśniu prynio wutoru miesaca po takim dżęca wieczą 6 w kurowej rumności serbskiego ludowa ansambla Budyszynie. A w czarnym końcu je jutce zaso kino wieczą pod hołym niebiom, a to 9 pokaza so film Terapii für Wikinger. Dżesacz mięczynu do 7. Dobranie.

0: Wotchim, so dźensa rano rěči. A što čitamy w nowinach?
1: Znano šakosće dživadowy kruch von do sveta widzeli, kiž zabieraše so z wupućowanjem Serbu přes wulki hat. Tež trudla malinkowa zabiera so w aktualnym wudaču Bomhaj Bo z wupućowanjem, šako bywa tomu mały jubilej, Bettina, 175 let.
2: Cyle prawie augusće 1801 postamenujce wupućowa 2900 Serbu pod nawodom Jana Svory z Droždija do Australskie. Nimale šice pokadžachu z wukodnych kunčin budyskeho kraja vo sebe z Rodziščanskie a Bukečanskie vosady gdyż miejesze nabożne hibanie swoją domiznu. Dalej pisa trudla malinkowa sobie mez upoczuarem je tyż to sobu stało serbskich ewangelsko-lutarskich towarstw. Przejezd na pfachtaku z menom Helena traješe 4 miesace a žadaše se tyż wiacore smertne wopory. Patożicu 1801 a posta docpechu Adelaide, južnej australskiej. Tam założyću potom sydlistšo, natwaryću cyrki a šulu, założyću kirchu a tyž lutersku osadu.
1: Kotri ryči wotmě so šulska wučba, kak češke bychu prócowanje vo serbskeho fararja a što dźensa hišće? Ze serbami tam činić maja, šo to môžeće se najnovšim wudaču Bomhaj Bo načitać.

0: Krótko po běle na 8, 7 hodzin 16. Wczera wieczor kulowie běše les na kupiel hač do 10 jara de repelnena. 20 mostwo bě přišło na 8. staciu Zadkula Beach Toury. W kulowie maja kóżd raz cele wosibitu atmosferu. Štuž tam iżo raz bě to znaje, tyž ja můžu to tak rec. A Franz Richter je jako moderator po wieczoru wet.
1: To bě woprawdźe beach atmosfera. 30 stopnjo hišče wieczor we 8. Tomu su móli molosnej kupać a beach volleyball rać. A dyž bě słońco prěd, su reča z lampkami zapikli, ki su mjež domami pojesnili. Krásny to wobraz. Prawa beach atmosfera po takim ak tomu tež tun abo tamne w odpowiedniej kupanskiej drażce, što już bieše moto včera. A pojedali su nam w kupanskich dożywieniach.
2: Myśmy byli przez dzień muži na rane kupie Majorka, a tam byście byli za wujkotne, we mieli za kupać.
3: Ja jsem był we Kowacke, przy morju, to wyza ja rana krajina, a wujkotne przy broji, a posledný tydzień we Rakuske, we horach, a tam smo so we jednym jezoru wukupali.
4: Dajom je radšo w skałach kupać, te najrynče skały se sami byli we horkach, w Miłočicach všetku škoda, nesu jac tak wyle ľudí tam budla, ale v horkách, tam sú mode a starší všetčili budla. Roma, že sedže, no a také nešto, ale tá voda tý všetc fajn kundná.
5: Za mňa by to hač to nikke v Lipsku, bola kos budno se, kos si mi mene mene mene štenča. A to by ja ráno, dokud si tam nikak 70 stopno boli, ja som hinžokoval, bo tam do vody skočil a to by geniál to živenie.
6: To najrejšie myslno, že som ja leca kupač bola, by v Nižesu.
1: Ale včera nebych k kupaniu přišli, ale k športovaniu. Dvě menšine do konca usvania by jasne, mústvo Słoneczna róża by się znowa najsilniejsze. Oni dobychu w dwiema sadżbama i przeciwko serbskiej rakiecie. Zdobyczarsko mústwa Ksenia Koborec, ki się leca na tujszto stacjach hižo beach volleyball soburała.
6: Napada nas ja to tak, gajnike nasze mústwo, kotrež mu rune mamo, su te wone Styrio, Antoni, Julian, Elias a ja. A też te podla su podobio do Słoneczna róża, a hewak jo to potom jene cele druje meno. Spontan.
1: Přichodny tydzień je róża na redzie. Posledná stacja do finału a tam je moto Šlips a Mucha.
0: V Kulowie běše včera 8. stacja Zadkula Beach Toury Franz Richter je rozprawiał. A do kulowskeho konca podamy se nedom tež ze zbožopřečom.

A wiesz, że to by Bettinia a mi, dżęce rano posmiok na ubiesku zwał? Dołolu foto! Z waszego dołola przedewszym zapraszamy na kotrych horach daszcze pobyli, w Tatrach, na Czornobohu, albo dolaniże w Kirkonoszach?

10 mjeńšinow pona po 8-ich je. Helena Brezan-Hedušcena je rozpěwała a z tym přińdźemy nětko w obchodźe. Pokiwam. A to započnemy z pokiwami za prózdninske dźěći. Wšako tež w 5. prózdninskim tydźenju dosć dyrdom dyju we Łužicy na nje čakaja. W Stróži maja dźęca tež zaso pisany poskitk a pisane to w obchodzitym zmysle tak mieniu, przetoż zabieraja so tam dźęca z molowaniom. Za 10 euro są tam wasze dzieci w Szulskim Muzeum w Stróži od 10 do 10 zastarani. A w Muzeju Zapadnie w Łużice zabierają się od 2 do na po 4 z fosiliami. Spiewaria muskoho kora delany jeszcze raz wulke gieczbu, dżęca wieczor odmija się koniecząckie boskistwie wuriadna proba za przychodny wustup. Zwuczywanie zapocznie się cele po zwuczynym ważniu wieczor 7. Przychodna rieczna hodzina w obydlarskiego policysta zaradniskiego związka przy klosztorskiej wodzie Andrija Kobara je dżęca od 4 do 6. Związk Serbskich Spiewarskich Towarstwów chce znowu z wami zromadnie spiewać, a to cele po zwuczynym ważniu prynniu w utoru miesaca po takim dżęca, a to wieczor 6 w kurowie równości Serbskiego Ludowego Ansambla. W budyżynie tu zaja so dżęca, żono połe tydzienie, hać do końca miesaca macie tu już składność no, jacerych hostczyncach w osobite żonopuły kreacje w optacz, miestrujem na przykład w Wielbiku.

0: Peru, haj to je kraj Južnej Americe, kotrež je znaty za niedoše miesto Machu Picchu, gdzież sú to jenož dźensa išče ruiny. Niedźe pak by to centrum mocnostwa Inko. Peru je nimo toho, tež znaty za jezor Titicaca a za žovo Amazonasa. Tola typiske za Peru, zvonne miesto Lima, nie sú jenož wodžizne a vulky dešťové les, ale tež gigantiske horiny, Andy. Runje do tutych jest o młody Serb przed tydzieniem podał.
1: Tu czasny syn w mniejszym mieście, które się mianuje Huaraz. To jest przyrównane, kajż samat w szwajcarskiej. Tu są wiele krosnowarów zetkaja, a wiele ludzi, którzy chcą zapuczować a horiny dożywić.
2: Powiada serbski wucza a krosnowar Szymon Pöpel. Dołał je swoją jezbu do Peru planował, przedawzał szak je się tojszto.
1: Krasna krajina je mnie tu wabiła Cordillera Blanca. Tu masz horiny, które są wyższe 5000 a samo 6000 metrów.
2: Popuczuję tu ze Żakom, krosnowanskim partnerem, kiedyś chce się to runia kraj, wosby pak wierszki ando odkryć.
1: Myśmy tu romadzie, ja, Riany, ale dwie za też czeskie a techniczne czeskie horiny krosnowali. Ważne jest, gdyż na takie wysokie horiny wyższe 5000 metrów dziś, za co aklimatizujesz.
2: A tak staje się jej uczyli tam pomału na horski cienki poeta, a też na wysokość zwuczywoj poeta dalej. Jedna z horu, na kotruż staje się podawoj, je...
3: Hora Alpa Majo. Alpa Majo je na jara znata horina pola Krosnowarju. Tutaj jest so w 1966 jako najrańsza hora świata uzwoliła. A si raz tutun horu jenoś wobladać, tożno je jara hulke wużadanie.
2: Na 6000 metrów je ona wysoka, a z cyła niczo za lajką. 5 do 6 dni se za to popuczu, wiacere kilometry pieszy, prethać co z cyła na horu a na krosnowanie nie podasz.
3: A mój waczok je był jara ciężki, tyś od kolegi. Każdy waczok 25 kilo.
2: Unie to pak je za wiacere dni z kulturu trzebne, szako su tyś po lodowcu krosnowali.
3: Na našim třetím dňu, na kterém jsme šli na naše vysokostné zlodové livo, tak prajené, je bylo tajke hubené vedro, kůrjava, žáden vít a samo sně je so šo. Tak zase vše tamné expedície zestupili do bázového liva a já a můj přečel žák jsme si prajeli a v horinách může vedro kice raz se zmenit, mu půjdeme dále k tým vysokostným livy. A tak jsme byli zase celé sami.
2: A tola, tutun wiersk, nejstaj naposled k docpěvoj, simanej neje so derešvo a tež vumenenja, bychu so zase poubenčili.
3: Jen wiersk, jen hori docpěč, to je šec tun posný plustypk. Najrenši je, so k ty hori dostač, tožne jen tajky ulky dodom dej, kýž kýže nedoživí a nedočiní.
2: Jace zboža mějachu pozdíšo, mez druhým sú wiersk hore Išinka, z vysokošťu 5500 metrami docpěli. Zajucišim poda sa mody Serb zase na dompuč, Peru ze svojimi gigantickými horami vostanje jemu pamiatku.
0: Tak daleko v osebite dovoluje začišče vúčerja Simona Pöpela, kiš je andach po puču. Nekotre impresie sme vám na našej internetovej strohne a tiež našej app MDR Serbia zestajli. Tam nám akáče nimo toho tiež dalšiu zajmovú reportážu v Peruvie, kotruž je Bogna Korenkova zestajila. A jeli máče tiež ta, abo tam ne riane dovolilo doživenie leca horinách, netreba však tak spektakulárne byčkajš po andach krosnovač, vúžiske horiny ižo dosahaja, potom písajče nám a sčajče rade svoje impresie najlepšie přes mailku abo bojistču funkciju naše app MDR Serbia.

0: Alala, je pęć mniejszyno, do was mich.
1: Nabożne słowo.
0: Madżenca Nancy Kuriatowa z Nowego Wuszcza.
2: Czas je jeden z najdrotniejszych darów, kotryż Bóg nam daruje. Każdy nowy dzień dała nam możność dobre czynić, lubość dale dawać, a we wierze rosć. Znano so dżęca praszecze, za co swój czas używam. Za to, żeś woprawdzie płaci? Za ludzi, kotryż są mi ważne? Abo też za czas z Bohom. Żeś czerabie nie możemy hiżo zmienić, ale możemy ze swoich nazornieniu wuknąć a dzień dżęca wiadomie wyłotować. Bo dari nam moc znowa zapoczeć. Przeju wam, za wasz czas jako Boży dar przywozmiecie, a tutun dzień z nadzieją, lubością a dowieru pielnicie. Przetoż każde nowe ranie je przeproszenie Boha, żywienie wiadomie włotować.
0: Praje Nancy Kuriatowa na doku a zamowitości baczenskie w osady.

No a za wyso nie byście trebali dziwać, wam nitko przeradzu, kotre tytule na nas czekaja. Słyszymy jeszcze dżęca rano Denisa Wenzela. Dejś James abo Krzeszczan Mönk nam zaspiewa. A w perfektnym leczu zaspiewa nam Klemens Brankaczk. Wszystkie te tytule po takim pola nas serbskim rozwosu jeszcze zaklinkcza, hać do dziewięćich, szakosmy jeszcze za was tu, a wusywamy. Wosam po osmichia, dobranie.

0: nadźiwne wynětkowiec njespiće najpozdźišo nětko za pójesće měli na kóždy pad wotučić, přetož je na pół dźwięćich.
1: Serbski rozwóz. Pójesće. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Biskupstwo Drežany Mišno je pomenovalo kontaktni osobe za padu zneužívania duchovnej autority. Kež biskupstvo s dobom zdjeli je vozivivo poriad za obchádzanie s takými pohoškami, neodvisnej kontaktnej osobe Anna Müller-Steffens a páter jezuitu Herbert Rieger nestaj pola biskupstva přistajenaj. Rozmowy z nimaj sú dôverlivé. Duchovný převod, dušepastorstvo a cokvinská autorita nemili so ženia za to vužívač, ľudí odvisných činič, manipulovač a im svobodu brač, tak biskup Heinrich Timmer Efers. Kulowie je čera mústvo Svunčná rúža v osmu stáciu Beach Volleyballovie túry zatkule dobylo. 20 mústvo raješe tam lesní kúpeli. Kupanský mišto Uwe Mikela je z dotalnej sezónu spokojom, hač runež běše júli svábe mesac. Dotaj běžo viace, hač 16 tisac opetuariu kúpač telkom jachu loni cöve sezóne. Pojšovskí kúpeli zladuja dotal na skýre miniatú sezónu, najebač toho veselí so pojšovská gmina jako nošo kúpele, zo súša kúpek s to najrenčím po cöve Nímske. Příru na ňu hodnočeniu v opetovariu na Google zamestní so pojšovská kúpel na 8 až 40 miestne od viace hač 2000. Dziwa za turistické wuwicze przy Šibojskim jezoru pola Wojerec pokročuje. Kaž Wojerowski mieszczanski zariad zdzieli, od čerowšeho zapadne brio przyjotuje. Za to dobia wulke mnóstwa zimie pohybować. Nimo toho kwadu wodowody, milinu a dalsze medie. Na zimie chcedza potom na briohu rostliny zesadzeć. Rajka niszo a centralne parkowa niszo przy Šibojskim jezoru wostanie te za czastwarskich dziwo wotereni. Zvony rachlowskeje kapałki môža so přichodźe tež digitálne zvonić. S pomocou spěchovania přez lido môžachu modernizovanie zvoprodzić. Dale chcedźa lice išče šiny barbić, tež drevane wałki a zapažmo z dreva ma so vuporedzić a ze škitom před škodnikami namazać. Na koncu dostanie fasáda išče novú barbu a zakot nové durie. Klietu svieči rachlowska kapałka, kotraž přisłuša kulowskej wosadźe svoje stoletne wobstače. Na wyšej šuli Slepo je so čera 5-dnowski mjezynarodny medijowy kemp zahaju. Jón přewjedu zhromadne medijowi pedagogojo studia Lucia ze smerdźacije a sobudźěłačerjo projekta Zorbit, kiž spěchuje revitalizaciju zarjadniskim zwjazku Trebin Slepo Dživin. Na kempie wobdźěla so serbšćinu wuknjacy šulerjo Wyšeje šule Slepo a šulerjo ze Čěskeje z partnerskeho kubłanišća Gymnazij Polička z Pardubickeho kraja. Dźensa matej napřikład nimsko-serbsko-čěski radijowy přinožk a videowy klip nastać. A to běchu naše rańče powěsće, kiž namakače cöły dźeń tež na internetnych stronach a darmotni app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Słoneczne, suche, prózdnińskie, żywe slibro chyba są mieć z horcemi 5-cicy, a 7-cicy stopniemi, a wieczor potom może są rymania a deszcze przydrużyć.
0: Wszystko okej, naszym końcu. Ladajcie, przyjuszy mi jeszcze raz cyle dokładnie na wasz aktualny tempo, przecież może być z wokoruszka i że wyskać czeka, smy wosrycz aktualnie Speed Week, dojka ze sto tutym tydzieniu, wosybie husto wyska.
1: Serbski rozwóz.

0: pač a zaposłancam radzić. A parlament dyrbi im trebne podłožki sprzystupnić. Za to mamy wubierk za narodnosće, kotrež je runohodny wubierk wšem tamnym w parlamencie.
1: A w tutym wubierku są wszystkie przypoznate narodne mniejszyny kraja zastupione. Přirunać moli to z mniejszynowej radu pola nazwy Nimskiej, gdzie wszak są wszystkie cztery przypoznate mniejszyny Nimskie zastupione. Tu chwilu dyskutuje w Maďarskiej runie o aktualizowaniu mediowego zakonia, a tam maja narodne mniejszyny wyza też swoje przedstawy a myśle przydziewać.
2: Janek Wurczar je nam o niemskiej mniejszynie maďarskiej rozprawiał. Dalsze przynoszki o narodnych mniejszynach albo mniejszynowych temach te namakacze na naszej internetnej stronie, na app NDR Serbia, a wyza też w audiotece ARD Sounds.
3: Narodne mniejszyny.
2: Czesacz mięczynu, bo na podziwie Czechie. 8 godzin 40 do poranie.

To wot dwiemaj do na po štyrjoch. Mjestrojim staj so prašenje, kak je možno zo zvěrata a rostliny, kotruž su před milionami letami žive byli, dženca išče dawaja. Ič bo njetko šitkim spiwarjam muskeho kura Delany. Dženca večo, wot mi je so konječanske borske stvě vůriadna proba za přichodny vůstup. Zvučovanje započne so celé po zvučenom vášňu večo sedmich. Wojerowski sportowy klub przeproszuje dżęca przy południu jeni na półhodzinskie informacyjskie zariadowanie w sporcie z Czeszynką. Zjazd serbskich spiewarskich towarstwów przeproszuje za so wszystkich tych, kocisz rady spiewaja, tyż zwonka kura na zromadne spiewanie dżęca wieczor 6 w kurowie rumności SLA do Budoszynie. W czarnym końcu pokaza so jutce film Terapii für Wikinger, a to w Krabatowym mnie pod hohem niebiom wieczor 9.

0: Witam Was, hojo Saski Programm z kulturnym magazinom za Was, a Diana Šicová je za Was przy mikrofonie. Lube přisłuchaki a přisłucharje, dos lepego gledamy žinca. W tamnym serskim kulturnym centrum je dostanjošo wet žincajšnego jadnoraznu modu z drastwinych suknu za slepjańsku drastwu. A my przedstajimy Wam tu hyši nekotaren accessoires, kęć su nastali przez workshop projekta Zobit. We slepym dwójki czas żywała jo Juliana Kaulfürstowa jako recna motivatorka za slepiańsku sersku riec. Ninto żywała na jużo nikotare miasece jako redaktorka serskiego kulturnego czasopisa Roslat, a Sebastian Elikowski-Winkler jo se z Julianu rozkranjał wo jeje czas we slepym a wo jeje plany za Roslat. A nic nasledku, gratulujemy jeszcze raz uczobnie k wesem żasy temu narodnemu dniu. Maria Kobelina, jo zachadnu sobotu, toż ten cesny jubilej swiśiła. Jo, ale ako prydne su we feriowym czasu nasze dzisi na reże. Neczo los ze z naszeju zwierytniju bajku za dżinsa. Rytnie aż z czopedla.
1: Raz, dwa, trzy! Žižik Radio. Ojovaš, Žižet Sebastro. Vecarskega programa.
0: Jo, lube Žiži, hojo, vaš postro v ferijach 9. augustče z povestčami vo zvieretach. Coraz sme převažovali to narske kuretko, žinca sme napoli pla myšu. Lubosčinska bajka stoj na programje. Lubosć a zalubowanosć. We obyma słowoma sztyce słowo lubo, ale we niej nie stej to samsne. Rozdziel unamaka młody myszak, potom aż jo wielkie dyra kojstwo dożywił.
2: Myszak a myszka. Mimo miery redny myszak jo lubował mimo miery rednu myszku Marianku. Raz jo se jeje hopszaszał.
3: Niocoż byś moja niewiesta, rednuczka myszka Marianka?
2: Mimo miery redna myszka Marianka jo sejżała równo za se przed swoim gledałką, a jo rydowała jadnu kosmicku za drugieju.
4: Ty coż mi za swoją żeńską mysz? Ty?
3: Com, luba myszka Marianka, by wszo za tybie gotował?
4: No, ben, jo, ben, jesz przez wielkie merio do tamnego kraja, żoż pysznotki na bomach rostu, a swyńsko rano barlicki dotrzały sajża, a przyjesz mi drogotki. Pytam, co rada byś twoja żeńska?
3: Okej.
2: Myszak jo se uperał na drogu. Jo se kupił kyczy cun, a jo wiasłał przez wielkie merio. Na zimu pak wieczyk mec nie dujo. Nie jo dujko trało, a wieczio cun się obrosi. Na gluku sużwały doniasli rydnego myszaka k przybrogoju. Ako jo ze zecynka wecu się, jo był chroni za znieklucone myszki. Wynio go jo se starała młoda, chorobna socza myszka, która pak nie była tak rydna, każ jego myszka Marianka, która jeż dla jo przez wielkie merio wiasłowa. Za to pak jo była luba, a jo sebe chorego myszaka starała we dnio a nocy. Za niekotare dny jo był myszak zase ustrojony, a jo psi se tak przemysłował.
3: Moja myszka Marianka joga była wiele rytniejsza, ale takie wiele ustudniejsza. Toż tak chorobna socza myszka ga nie tak rytna. Za to pak jo luba, a se we mnie starości. A poprzałem je wyna ta, ako jo mnie ustrowiwa. Na śmiesz chryga som był, dokula się okrzywa moja nadułata myszka Marianka Parlicki, a drogostki z cudzego kraja ga pytakiem mygał.
2: A tak jo se stało. Myszak jo se hopšašał chyrobne soče myszki, jec ksiłabyś jego niebiesta. Miasec pyzdzie jo stojało myszecem casniku z wielikimi pismikami napisane. Rydny myszak a myszka chyrobna socza z tej se wyżyniły. A myszka Marianka, tak ludzie ulicują, jo krydnuła iści na samskim dniu szere włose, to groni na ksiebia się jo se obnoc pokazała równa szera smuga. A z takiej smugu mena iści zińca popyla kania. Jeci przece iści Marianka gronie, to ja tak dokradnie nie wiem.

0: Wot žinzajšnego su wani napředajn, drastwy, sukna, zetze, bluze, šukne su unikate, šukne zwizuju moderne žywienje a slipjańsku tradiciju. Powiedam, wot akcije projekta Zorbit we Slipjańskim kulturnym centrum je. Co su uševarki z našego regiona se šo kreativnego umyslili, to sme vam předstajili kušte žijen. Obraze namakajo šo teke na našom internetovem boku. Žinca pak, co Gregor Klim hešči nieco uzvignuš.
1: Nicjano drastwa jo nastawa we wesebnej živarni projekta Zorbit, ale teke wesebne bojtele a taški, weni pokazujo, kak wiele bocnie dajo se tradicionelne serske sukno užovaš. Bianca Kubašec a Nina Pech z tej ugetowałej rażone pyšne bojtele ze starych šorcov za vaš přiduce nakup abo ulit ke bliskemu jazoroju. Sylwia Reksowa jo uševała mału cerenu slipjańsku tašu perfektne dodank za kušta outfit. A Jenny Schreiber pobytuje praktisku toaletową tobuku z upcycle produktu, idealny przewożowar za kosmetiku a drogowania.
0: Jo, a wiecie, namakajoszo wet żyńcajśnego w Serskim Kulturnym Centrum je w Slepem, buszczo malcne, kuszte drastwiny żil jo unikat. Ale ga nie buszos nasz slietne. Tuchelu obżyliju se uszywarki a uszywarie na prednym ubeżowaniu za modernu slepjańsku drastwu. Co tam, wen przyżo, możemy wam ulicować w septembrie. Jo, a to jo ten tip za žinca, rejo vaš ve šopvem destiku.

0: Milena Wučerjec joho spiwała. Jo, a prednaw autora we mjasecu to je žinca, a to jo našo mestno za pogled do serskiego kulturnego magazina Roslat. Aktualne dvojne udaše za juli a august my vam pak južo v juliju predstajili, ale jogo novu redaktorku, tu co my vam ninto pičku znate ceniš. Jojana Kaulfürstowa, jo se naroživa živiš nas často vesem žaset v Budišinje, v sersko-nimskej familii, šukne žiši su pak nauknuli serski, a serska rec grajo veliku rolu v jich živinju. Južo nekotare mjasece ma Jojana Kaulfürstowa ninto redaktorstvo serskiego kulturnego casopisa Roslat na starosti, a Sebastian Elikowski-Winkler jo se vo tom z niju rozkranjau.
1: Juliana Kolfestowa je studirovala slavistiku a stavizne umjevstva v Drežďanach. Per let je bila v Praze.
2: Ja som da študirovala tež bohemistiku a dla toho som češtinu mogla a v Praze je opon za mňo njeno djelo bylo v Goethe instituče.
1: Po 4 letach jo se rošila do Drežďan, ale jano krotko.
2: Jo gleich čišel ten to volanje do slepego a samsnom času paralelnie som też działala jeszcze uniwersycie za muzyku w Drežďanach. Tam jo taki zvukowy studio, von studio, a tam som też 10 lat działala. To mi zase pon też pomagalo, że som te audio nagracza cenila z tymi ludźmi.
1: 16 lat jo se Juliana Kolfustowa angażirowała za slepensku rec. To jo ju bytostnie pregowało.
2: Pregował jo mio ten czas moich poglądów czy tych starych ludziach okolo slepego. A tam są ja tak wiele odżywienia, odrycy tych slepenskich stronach zgonila, a to mnie jare pregują aż do nienta. Jo, ale też slepe mi było za mnie to dzielo za serbsku ryc w pestowaniach, w szulach, ale też z towarzystwami ważne. A to za mnie to był jen cujary realny czas mojego żywienia, mojego dzielańskiego żywienia. Dlatego aż tak lekko, jak ślepym nie jestem ja jeszcze nigdy dzielała. A z tymi kontaktami, z tymi ludźmi, to po prawie był ten zakład za moją celo dzielanie za tu serbsku slepensku riec.
1: Niento jo miała luszt na drugie nadałki. Roslat znają go jako cytarka.
2: Za mnie jo Roslat taki czasopis, coś by to jo forum a platformu wszelak smieru serbskiego żywienia, aby każdy kulturalnie mógł cytać nieco od drugich, aż to takie Dolna Łużyca, Górna Łużyca, też slepenskie strony a tak dalej, mogły tam publicować, aż do nienta jo to też tak było, aż nie jo tam było to jedno, na przykład literatura, ale jo też była nieco od muzyki, a nieco od reju, a stawizny Serbów, a tak dalej, a też wiadomostne nastawki są tam, a to jo też trzecie jare zajmowe.
1: Jaką wizję ma Juliana Kolfürstowa jako nowa szef-redaktorka Roslada do przychoda?
2: Ja bym chciała, aby ten Roslad był pisany. Aby też znać, kus więcej ludzi ten czasopis czytało, gdyż ten prog nie jest taki wysoki. Nie to ja to od teraz tak było, aż są tam wiele takich lejszych, wiadomnostnych tekstów byli. Ten Roslad jo nieco jare zajmowy, tam możemy wiadomość za każdego publicować podla rozprawu, od kulturalnych zariadowań a tak dalej. Tam to jo, gdyż to stoi tak podla se, mamy możliwość, tak ja to widzim też nie wiadomostnym ludziom te wiadomostne temy spośredkować.
0: To je była Jojana Kolfestowa, redaktorka Roslada. Ona ma wielkie zasłużby przy spisowaniu slepiańskiej serskiej rece, a po 16 latach we slepem jo przełzała redaktorstwo serskiego kulturnego czasopisa. Sebastian Elikowski-Winkler jo ju wam krótko przedstawił.

0: Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Žinca, co my žensku do fokusa programa stajíš, ak jo wiele absolventam Dolnosaskiego gymnaziuma, ak nam přisłuchaju, we dobrym spomnišu jo. Maria Kobielina jo była dwójke lieta wetkubaka na serskej rozšiřonej uszej šuli a na pozdźišem Dolnosaskim gymnaziumje. A ze swoim cłojekom, komponistom Detlefom Kobielu, jo se teke přece na kulturnym żywieniu w Hovedolnej Łužice obželiła. Zachadnu sobotu, 3. augusta, jo svišiła svoj 8. narodny dzień, a ku tej gośbie wespitujemy rozkrono z naszego archiwa, tam ulicuje Maria Kobielina naszej kolegoce Ani Kocholc-Schwarcowej w swojej drogi do Dolnej Łużycy, a kotaru rolu grają muzyka w jej żywieniu.
2: To je moje żywienie, ale z najmniejsze to je przece już moje hobby było, a do nim ta je to tak wostało. Moja mama jo przecej ze mną śpiewała. Od kolebki, tak dwójko, aż są jeszcze doma, planie i żywa bywa.
3: Zwyczko przyjrzasza.
2: Ja przyjdu ze Słowakska. Ukrainske je mađarske je granice. A my sme tam jedna mađarska menšina, přes toho moja mačeština je mađarština.
3: Nyní to slyšíme jeden spíl ze vašej domunie. Který spíl to je?
2: To je jeden mladý spíva, potoky Otilo, ten sas, ako som ten spív se z mojej mamou spívala, nie je ještě živý byl. Ale to godla ten spiew, że o to, gaż si przedsło domiznie, potom myślisz na twoją mamu, licisz z tym, gaż raz przyjrzą na wokled, ktebie potom, jak rednie to za nią szykną, przygotujesz.
3: Bo takim jeden tużny spił, jo?
2: I jo to na każdy pal.
3: Jo, a to, że już słyszeli, jako mały żółczo, jo?
2: To są spiewała ze z moją mamą, bo ona ją mi to takie nawuknęła.
3: Mm. A jaka muzyka to jo? Jo to jedna moderna, albo jo to...
2: Nie, to jo ze suslami, to jo mađarska muzyka, mađarska folklorna muzyka.
3: Jo.
2: To dla nas jo to tak, aż masz to je holgotu. Holgotu to znani tak wiele na słyszanie. A potem przecie przyjrzał takie nieco luźne czadasz. A to przedtem holgotu, a potem czadasz. Ale nie to to jadne takie holgotu. To jo na słyszenie.
3: To my nie to słyszymy.
2: Jo.

0: ten sledujący spił to jo takie jeden ze waszej domonie, a to jo jeden podpory. Po takim tam słyszymy więcej spiwu.
1: To są potem te luszne, samski spiewa, ten potoki otyla, to spiewają moje enke dziesiny, to takie sobu.
0: Żynca, żynca, te enke dziesiny to spiewają, a to jeszcze wy te gdy spiewali, jo?
1: Kla, ja to takie są dalej dawa, a my to gromadnie spiewamy, a słyszymy, a oni powiadają sobie takie maďarski.
0: Tak są oni takie tu rec uknuli, nie?
1: No, na każdy pad, dokolaż to jest moja macierzcina. Ja nie mogę inaczej ze dziesiny powiadać ze swoimi, ze na przykład ze moją żółku, z moim synem, ale takie ze enkie dziesiny. Takie to chcą. Dokolaż to jest przecież ja w gronim taki pokład. To jest jan pokład, który im zostaną na całe żywienie. Każdy doma, plana, na słowach, potem oni się tam jako doma czują.

0: A to jo tak jadna wesebna kultura. Da jo tak wesebne spiwanje, jadnu wesebnu folkloru. A to sčo šukno južo, ako žišo južo, sobu krydnuli. A takie w jadnej kupce spiwali.
1: Ja som spiewała w szuli, ja som dobry gwosmiewa. A potom po zakładnej szuli som na jadnu fachową szulu szła Janusz Togodla, dokulaż oni su tam jadnu wubernu kulturnu kupku mieli. A tam som se wie spiewała takie ako solistka. Nic Janusz ludowe spiewy, ale takie szlagre, kotere su ten czas moderne byli. Potom som ako solistka Rejowa w Rejowajskej kupce. Som w naszej muzykowej skupinie som ako buboniska grała.
0: Aha. Wyście po takim takie instrument grali jużo, ako małe, ako małe żółcza?
1: Bożko nic, Janusz to jadno, potom we szuli ako buboniska. Kio mi wielkim luto, ale ja żaden instrument nie wopknieżim.
0: Ale we ryju jaszo a spiwaszo.
1: To jo.
0: Nim to mam je huna tej liścinie teke to życzenie wet was Ciao Ciao Bambina. To je jeden znaty spiw, to już de znają. Co kotla taką muzykę teke słyszysza?
1: Som groniwasz na tej fachowej szuli, ja som tam teke szlagry spiewała. Przez tu Ciao Ciao Bambinu som w naszej wokolinie wielki star bywa, dokulaż te myśmy każdą pietk a w sobotu sme wstup mieli predne redne żywat, bo to jo było 100 kilometrów przed od nas, a to są w Košicach.
0: Jo. A że jeszcze będą wystupowali?
1: No, na wieskach. A my jesteśmy takie tam w tych mażarskich wieskach, wokoło dokoło. Also to, to są niektóre 5-6 kilometrów przed od naszej szuli, albo tak, we wokolinie. Ale to się dalej powiedziała, ja som se tam derecuła.

0: Kakšćo wy přišli do Němske?
1: Ja lubuju wumelstwo doceva. Realizio to muzika abo molowanie. A ten czas su přišli młody Němcy se plana z Gronivo k nam na wustup do Słowackeje. A potom som słyšava, što oni Němsky nie spěvaju, ale niekak słowiański. A Kobela jo tam sobu spěva. Po tej programie jo tajke zmakanie, młodostni naši a te gosti sme przewiedli a tam sme si adresy wumienili, kak se to gotują miazy młodostnymi. A potom sme se pisali, a to šlo, ale to je veľa, veľa čas prešlo, dokoľaž my sme se zeznajili 3 a 6 žaset a potom 7 a 6 žaset som do Nímskej prišla, do Rogozni a později do Kožebusa.
2: Po takem wyszczo zeznali tam waszego człowieka, to ja Detlef Kobila.
1: Jo.
2: A jak jo ten chorzybuski caspin był?
1: Bo ja som ho wiele przyjacielów namakała w Serbach.
2: Przez Ritz teke?
1: Teke przez Ritz, to tak ciężko nie było, dokolaż ja som słowacki teke powiedała. A teke przez tu mentalitu, a ja som se w serbskiej wużej szuli. Jeszcze do tego, aż som tam żywała, som se velikin derjecuva a domacuva.
2: Što vi to rozumeli, tu dolno sasko rec?
1: Jo, na kuždi pad som rozumeva, ale teke napríklad knjez Vrobel ten cas na šuli, abo knjez Pička. To oni su teke česky mogali a jo to velikin přijomne bylo.
2: To je bylo sasko rošo, jo na uša šula pen bo rošo busonic. Ten džin saješ na dolno sasko gymnázium. A vy što byli vedku Varka?
1: Ja som od 5 a 7 žaset byla odkupováka na tej šuli.
2: Jo, a tam na tej šuli jo také byla jedna kulturná kupka, taký spiju, nie to tak spíšem raz.
1: To jo ta spievaná kupka spievava, stojí ta lipa. A to jo se mi přecej velikým spodobalo. A zes tu spievnú kupku my sme gromadne byli ve Bulharskej. Dve neželi. Tam sme niekotare vústupy mieli a miazi tým také ten spiev.
2: Jo, to je ľudové spiev, to je stojí ta lípa ve tom dole. To je ta spiev na kúpka, nikažný rozšorjoný rúžie šule v Hošobusu.

0: A we tej kupce jo takie sobu spiewała wasza żołka?
1: Jo, ona jo sobu spiewała. Ona takie we kurje sobu spiewała, a ona jo sobu była takie we bulharskiej.
0: Jo, a wasza żołka jo se narodziła we słowackiej albo we niemskiej?
1: Moja żołka se narodziła, żywieś aż się zase tu we Kodziebusu.
0: Pen może by takie syna? To jo ten Isztwan Kobiela. Gdzie jo se narodził?
1: Isztwan jo se narodził 77, że se teke w Kodziebusu. Ten jo mogał dolnoserbski a maďarski.
0: Isztwan teke muzyku gotuje, nie? Za teke muzyku studiuje, jo to przeje?
1: Isztwan jo zachopil pożdziej z muzyku, a on jo teke studiował muzyku, ale on gotuje jeden drugi smer muzyki, ako jego nan. Ja som také s ním veľa spievala.
0: A on ja studíroval jazzovú muziku?
1: Jazz rock, jo.
0: A nie to slyšeme Joko, on také jeden dobrý spívar, jo. Se svojským spívom Přečelo zimě. On jo také tu štucku napísal.
1: On jo to se mi veľký spodobá, on jo také tu štucku napísal a také tu kompozíciu gotoval a ja se veselím veľkým.

0: Ta kompozicija jo nastała w Budyżynskim czasu. Jo. 7 a 8 žaset. Gasćo by přišli do Budyżyna.
1: 8 žaset. Smešli do Budyżyna, dokonaž kobali tam svoje jevarske miesto. Miel ako dramaturg, poždej šef dramaturg.
0: Serskiego ludowego ansambla w Budyżynie?
1: Jo.
0: Nešperi dramaturg, a pen pežejovan tak bol intendant Serskiego ludowego ansambla. Wisćo kroni liwe słyszeszo rada taką muzyku, taką klasicką tekę, operową muzyku, a tekę Detlef Kobyla jo jużo taką operową baletną muzyku komponirował.
1: To jo wielkie żywo, takie nieco gotowaś. Won jo tu baletną operu komponirował 8 a 9 žaset. Jo ta premiera była w Hanowie.

To je była Maria Kobylina z muziku w rozgronie z Anju Kochoj z Schwarzowiju. Rozgrono jo z naszego archiwa z lata 2006. Maria Kobylina nadale se obšedlio na muzikaliskim živinju w Budyšinje a okolinje, ma tam teke wiele podpiere wet familie, a my žicemy jej, aż ma za to nadale moc a gožbu.

0: Rožecenja.
1: Gregor Wiczorek, Hožebusa, jo ženca 51 let stare, ako jo go znajom, njebužo neskerinin to při radiju, ale nežive naturje duce, tak žece jom jogo familia, kšutu strovost a přeci nowe ideje za ulete a vandrovanja. Vet kolego v recnem gnisče Zorja, lube gluku žecenja a dale tak wiele elana za dale davanje a veževinje naše redneje vesneje rece. A tym życzeniam se teke przyzamknio domowinska kubka hove mistrze, a teke nasza kolegina Stefanie Krauzolz, ako jo se cestos lietmysli na zgromadny czas plas herskiego tyżynika nowy czasnik. Szo dobre!

Jakubka Goa jo to była. Dowolowy czas jo tema naszej muzyki tydzienia, a my chcemy przewożować wasze drogowania a ulety z pasującej muzyku. Żyńca obspiewa polski muzykar a graja Ryszard Rynkowski Gnilstwo. Chłodne piłko pisze, we czau je lażasz a wszyscy licysz. Niewiecy znata smuszka ze sledującego spiwa jopak, szyk przyjeżdża z dali, a za nikogo nie zastanio.

A już, lubę przysłuchaki, a przysłuchari, Jonasz Ustrzewański czasem minul. Wiecie, jo moja kolegoka Anja Kochot-Szwarcowa zase za was tu, ze sprednymi informacjami k letosnemu festiwalu podzajczno-europskiego filma, wet letosnych muzejowych nocu a z wiele dalcznymi temami. Ja, Diana Szycowa, senin z wami rozszoknujom. Miesza se derje!